Lanketorgel. Oka, oka, oka, oka. Lanketorgel. Pi pi pi pi pi. Tsuka, tsuka, tsuka, tsuka. Lanketorgel. Rum, rum. Lanketorgel. Tsiulen trill. Num, tum, trill. Lanketorgel. Rum, tup, to. Lanketorgel. Tsiulen trill. Rum, tum, trill. Lanketorgel. Pepepepe. Oka, oka, oka, oka. Lanketorgel. Pi pi pi pi pi. Tsuka, tsuka, tsuka, tsuka. Lanketorgel. Rum, rum. Lanketorgel.